sprawdzamy wen, gdy się temno. Podziemny vibe, metro. Čím později, s tím vyšší tempo. Ten a teplota stoupá. In the flag.